0: dawna.
1: Ni to dzielo, ni to koszka.
2: Ni to dzielo, ni to
3: próbka. Ni to diabo, ni to koszka.